Mam kilka światy i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś świat i taki może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili i desim si jakoś tak taki się mi bliski zrobił. Choć mam tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewskiej światy. Choćbyś rzekł słowo, choćbyś raz to powiedział, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniem cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

i twoi włosia, rukamy chłodyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, co ty ze mną.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Michail Bulgakov o bláhach alkoholizmu.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załatwiał, to bym był może...

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

0: Jest poniedziałek, 20 lipca juleja 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiewskiej Kultury w Zendranowi prosit na świato od Rusel do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedwiedzenie jest słyszenia muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłady i dopowiedzi ta położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystupla dłudacy i hudobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zendranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się słynnicko helikonkari, kapela Duklany, Osławiano, Kalina Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Taburian. Okrem tego budut pokazy remesła, konkursy i zabawy. Ten zawierzy się ogniskom. Od łatożni w niedzielu 2 sierpnia augusta w Maziarskiej Zagrodzie Włosy 17 już raz odpude się święto łosiańskich maziariów. Na podziju prosiad Muzej Dworo Karwacyjaniem i Gładoszył w Gorleciach, Gminny Osredok Kultury w Ropi i Majsternia Karpat. W ramkach podziei odbudą się koncerto, warsztato, konkurso, pokaz remesła i dalsze atrakcje. Na koncertach zaprezentują się kapela Drewutnia, ensemble Lada i Ruta Uwito. Wstupne 2 złoto. Wystartowała internetowa prodaż biletów na 46. Lemkiewską Wetrę na Czużonie w Michalowie. Przypominamy, że Wetra odbude się w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta. Zachęcamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prochodzi w sieci Facebook i na Instagramie. Tam też znajdziecie motuzok, za którym możesz przydbać bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz też przydbać normalny bilet razem z złotomową, kontekstualnym słownikiem lemkiewskiego języka. Korlicki powiat woremontuje zabudkowy przydorożny krest, co się znajduje przy powitowej drodze 1498K Ropa Wysoła Plichnarka Granicia Derżawo. W minułym tygodniu korlicki starosta podpisał dogovorenie z wykonawcą. Przedmiotem inwestycji jest remont zabudkowego kresta z 1898 roku te uporządkowanie i odnowienie jego najbliższego otoczenia. Wartość zadaczo to 35 tysięcy złotych. Zgodnie z dogovorenia wykonawca przejął już teren prac. Termin zawieszenia robić to żółten oktober tego roku. Na Podkarpaciu i w Małopolszczu ruszył innowacyjny program, co ma na celu stworzenie uspiesznego prewencyjnego systemu ochrony brunatnego medwiedzia. Jednocześnie program ma trwało zwiększyć bezpieczeństwo żyteli regionu. Budżet projektu to ponad 19 milionów złotych, dofinansowany z eurofondiu. Zosередża się na 3 obszuriach. Modernom monitoringu, zawdzięki któremu wielkie drapieżniki w regionie będą bezperyrowni i dokładnie śledzeni, wsparcia służb w interwencjach, co pomoże na skorsze i bardziej uspieszne reagowanie w sytuacjach, kiedy medwiedź zbliża się do miejsca mieszkanych ludźmi, ta edukacja i lokalna współpraca, to znaczy szkolenia dla żytelniów, wskazujące jak bezpiecznie funkcjonować w sąsiedztwie medwiedziu. W realizacji zadań zaangażowane są naukowcy i praktyko, lisnyko, pracowniko nacjonalnych parków, policja, urzędowa administracja i samouriada. W jedno mają wypracować rozwiązania, które pozwolą uspiesznie chronić ten gatunek, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i ograniczyć konfliktową sytuację.
1: To były nowiny Radia LM FM.

тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

wozu, piękną wodę, się przywinny zmes, się przywinny zmes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okopach policji, proszę słomu dzier, proszę słomu dzier. Proszę mu dzisiaj, jeśli barwa wraca na kości.

0: LMFM.
1: Jest poniedziałek, 20 lipca, juleja 2023 roku, a na nowiny Rady LMFM prosit Olena Stefanowska. W najbliższy weekend 25-26 lipca, juleja Muzej Lemkiewskiej Kultury w Zendranowi prosit na święto od Rusel do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużone jest zwiedzanie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłady i dopowiedzi ta położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystupla hudacy i hudobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenie w cerkwi Świętego Mikołaja w Zendranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słednicko, Helikonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy ta Burian. Okrem toho budą pokazy remesła, konkursu i zabawy. Ten zawierzy się ogniskom. O dwa tygodnie w niedzielu 2 sierpnia augusta w Mazierskiej Zagrodzie Włosy 17 już raz odbude się święto łosiańskich Mazierów. Na podziju prosiad Muzej Dworu Karwacyjanie i Gładyszy w Gorliciach, Gminny Osredok Kultury w Ropi i Majsternia Karpat. W ramkach podziji odbudą się koncerto, warsztato, konkurso, pokaz remesła i dalsze atrakcje. Na koncertach zaprezentują się Kapela Drewutnia, Ensemble Lada i Ruty Uwito. Wstupne 2 złoto. Wystartowała internetowa podaż biletów na 46. Lemkiewską Wetrę na Czużoni w Michalowi. Przypominamy, że Wetra odbude się w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta. Zachęcamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prochodzi w sieci Facebook i na Instagramie. Tam też znajdziecie motuzok, za który możesz przydbać bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz przydbać normalny bilet razem z dwutomowym kontekstualnym słownikiem lemkiewskiego języka. Korlicki powiat wyremontuje zabytkowy przydrożny krest, co się znajduje przy powitowi drodze 1498K Ropa Wosoła Plichnarka Granicia Derżawa. W minionym tygodniu korlicki starosta podpisał dogovorenia z wykonawcą. Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego kresta z 1898 roku te uporządkowanie i odnowienie jego najbliższego otoczenia. Wartość zadaczy to 35 tysięcy złotych. Zgodnie z dogovoreniem wykonawca przejął już teren prac. Termin zawieszenia robić to żółten oktober tego roku. Na Podkarpaciu i w Małopolszczu ruszył innowacyjny program, co ma na celu stworzenie uspiesznego prewencyjnego systemu ochrony brunatnego medwiedzia. Jednocześnie program ma trwało zwiększyć bezpieczeństwo żyteli regionu. Budżet projektu to ponad 19 milionów złotych, dofinansowany z eurofondiu. Zosередża się na trzech obszurach. Modernom monitoringu, zawdzięki któremu wielkie drapieżniki w regionie będą bezperyrowni i dokładnie śledzone, wsparcia służb w interwencjach, co pomoże na skorsze i bardziej uspieszne reagowanie w sytuacjach, kiedy medwiedź zbliża się do miejsca mieszkanych ludźmi, ta edukacja i lokalna współpraca, to znaczy szkolenia dla żytelniów, wskazujące jak bezpiecznie funkcjonować w sąsiedztwie medwiedziu. W realizacji zadań zaangażowane są naukowcy i praktyko, lisnyko, pracownika nacjonalnych parków, policja, urzędowa administracja i samouriada. W jedno mają wypracować rozwiązania, które pozwolą uspiesznie chronić ten gatunek, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i ograniczyć konfliktową sytuację.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priaśił, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżden.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 56, piatnicia, 20 grudnia, decembra 1946 roku. Czeremszane pyszut z Tarnopolszczyny. Pisze Fedor Łac, pereselenec i z Czeremchy, stanockiego powitu, Anni Mylan, po rodyczach Machała, w Passaic, New Jersey. Pismo dość świże, bo pisane 12 żołtnia 1946 roku. I z toho widno, że to pismo jest z Sowieckiego Sojuza, przychodzi teper skorsze jak poprzednio. Peresyła je prywit od sebe i od żeny Anastazyi z Patrykił, bliskoj rodyni, samym Mylanom, bratowy Tymkowy, Anni Jackowi i wsim krajanom. Cytuania, jakie tam znachodzia cię z naszego rydnego i lubymoho seła Czeremcha i krajanom z złotowerszanej Lemkiuszczyny. Dalsze pisze tak. My po żorstkoj wojni opynyli się na radiańskoj Ukrainii, w oblasty tarnopilskoj i lwiwskoj. Powodzenia nasze jak powojenne. Piatylitnoju wojnoj my byli zniszczeni jeszcze doma, dwa razy hirsze, jak perszuju świtołu wojnoju. Donoszu wam za ludej z Czeremchy, dech to nachody cia. Persze za waszą familiju. Wasz brat Stefan w Załoczewi, lwiwskoj oblasty. Chato dostali ze mną zdorowe wsi, żinka i dity. Machała Michał, takoż tam, de brat. Tylko one w wojni stratyle dwóch syniu i żenu. Żena pomerła, a synowe, jeden ubytej nimciamy, a drugi madiaramy. Uż wyjoły, takoż w Załoczewi. Zdorowe wsi. Szutrakowy takoż tam, tylko Stefan pomerszcze w Polszczy. A dity dribny, to Maryi bez czolowika dobra nema. Machała Andrzej propał w czasie wojny bez wisty, a stara pomerła na Ukrainie. Żena Diłka i Roman koło Lwowa i pańkowy i mynkanyn. Dalsze Pawoczka, Antoniu Petro, Malyky, Sztefuryk, Bilawski, Kowaliu Seman, Sywuleczył Michał, Aftan Madzeju, Patryk Mikołaj, Sasium Dmytro, Zuzulaka Petra Dity, bo Petro zabytyj, Nabudił Andrzej, Harahuszczyn Fecio, Kuzmoczka Michał, Byrjak Michał i Szołtysiany wsi w Załoczewi, tamde brat Stefan. Powodzenia najhirsze, Buraka Łania zlepiłce, pola pozasiłali, taszcze z drżawy podostawali. Teper opyszu wam za tych, co są teper tu, de i ja. To jest tu Berezny Stefan, Sywulycz Wanio, syn Petra, Petro Pomer na Ukrainii, Macowy Hnat i Seman, Czupaszka Iwan, Welykanycz Michał, Kostycz, Sywulycz Seman, Ruszczakowa Nacka, Prokip, Wanio Juśkił i Berezny Michał. Podostawaliśmy zemlu i chaty, jak i to ty w Załoczewi. Teper opyszu wam za tych, co są drohobyczy. To jest tam Wanio Pawoczkił, Pyletkił, Tuniaczyn i Jackowa Olena, Stefan pomer jeszcze w Polszczy, a Olena ostałaś z Semeryma Ditmy. No ona dostała na Ditej do pomochu. Teper wam napiszu, kto jeszcze ostał w Czeremsi. Z Wyżniego Kincia, Żelunka, Machalakił Dmytro, Juśkił Petro, Hnatkił Aftan, Madzej Stefan, Lechocki Andrzej, Safronił, Kuchar Mikołaj, Biły Dmytro, Machonił, Welykanycz Symko i Szczerbyk na Szołtystwi. Ci wsi chotili ostaty się w Czeremsi bohaczamy, no one zachłanny na zemlu, a zemli i u nas nie brakuje, albo tylko sył starczyło. Odpiszcie meni na pismo, to budu bilsze, coś znaty wam napisaty. Proszę was, szwagryno, no nie piszyć tak, jak ste pisali do Prokopa. Napiszyć de Anna Jackowa, bo ona nie pisze jeszcze z Polszczy. Tarnopolska oblast. Strusił Jaron Seło Darachił. Numer 26. Łac Fedor Iwanowicz. Ilja Michajlowski w Akron dostał pismo od Iwana Fedurko z seła Wańkowa, poczta ropienka. Sam Ilja Michałowski jest rodem z seła Serednycia, tohoże powita, które leży na samej sowicko-polskiej granicy. W Serednyci przed wojną było 260 rodzin, a teper ostało 20 rodzin. Ostalny byli pereseleni w seło Chłopy, koło miastoczka Komarno, Drohobyckiej oblasty. To jest duże blisko starego miastożytelstwa. Iwan Fedurko, autor pisma, pochodzi z Samborskiego powita. On ożenił się w Serednici, a teper ustroił się przy starostwie w Lisku i nie pojechał w swoje rodne strony, które należą do Sowieckiego Sojuza. W piśmie peredaje, kto z starych obywateli Serednici ostał się na starom miejscu. W Horiszniomkicy ostali się Jarczaka Sztefana, to około dwora, Odyn syn Staberowoju, Andryjczaka cerkownika Dońkoju. W doła po Sztefani Tomiuskom z Ditmy i staroho Byczkowiata Malyka, to osztow Ameryci był, Żynka staruszka z Dońkoju i wnuczkoju na Czopiłkach. W Seredynie Seła ostali się Didosz Szymko z Rodynoju, Iwan Czerchawski, Wirniak z Rodynoju, bo Żynka Polka, Fys Michał z Newistkoju, Tojkoło Wasyla Kucyka, Klem Michał z Rodynoju, Czerchawski Sztefan Tarabasz, syna jego Iwana zabrali, bolszewiki po obławie i teperdes na Sybirii pracuje. Romanek Nastuńka, Jawypnikowa sestra, Hawanczak Sofia i jej susit, Wysłocki Józef z Rodynoju, Michaliwski Dańko Czuryło z Rodynoju, Michaliwski Sztefan z Zariky z Rodynoju, Pysiak Iwan z Zariky, jego syna zabrali, jak i Tarabasza, Michaliwskoho Ilka Żynka, mąż pojechał, tak jak i Tarabasz i Pysiak, Trznadli z Zariky Mykołaj Stary i Młody Trznadli, Buczak Mykołaj z Rodynoju, Małachiwski Mykołaj Stebelski z Rodynoju, z dołu ostali się Malachiwski Sztefan, Jawynek, Michaliwski Leszko, Romany Gandry, Srikacz, Sroka Iwan z Pidmagury, wsi z Rodynamy. Stary Chodycz ostał się, ale niedawno zabrali jemu syna i tak zbyli, że nie znaty, czy wyjdę z tego. Zabrali jego za to, że mał kiedyś byty w Banderiuciach i chcąc iż Sredniczan dał znaty za niego polską oficerowi. Świaszczadnik otec Salomon z diakom Hermanom wyjechali, a cerką stoi pustkoju, bo na ciłu wołost ostał się lisz odyn świaszczadnik, otec Maziar Wańkowój. I to lisz tomu, że to jego żynka z pochodzenia Polka. Wistka, jaką wy oderżali, nie mógłby Waśka Kucyka i Sztefana Szanowskoho w byle Banderowci. Nie odwiczaje prawdy, bo Waśko Kucyk wyjechał z Rodynoju na Ukrainę, a za Iwanowoho Sztefana niczego nie czuty. W Seredniczi do tej pory Banderowci nikogo nie ubyli, lecz jak ja czuł, bahatioch pobyli i to dosyć ciężko. Natomiast po innych sełach, a nawet przed dwoma tygodniami, w Ropięci postrilali ludzi. Zaż to nie znają, bo trudno dowiadać się. Jednak faktem jest, że takie wypadki bywają. Staramu kapanej koły proszę skazać, że jego syn, zresztą już duży dobry Szwec, ostatnimi czasami nie mieszkał w Seredniczi, lecz w Liszczowatym i wyjechał razem z inszyma na Ukrainę. W piśmie opisuje także, że robili Niemci z Jewryjami, których nazywaje Żydami. W swoim poślednim liście pytajete, co stało się z serednickimi Żydami. Wszych ich sej czas poprycholi Niemciu w 1941 roku zaaresztowało, zowsim niespodziewano gestapo, niemiecka tajna policja. I tak i toho samego dnia razem z Żydami z Wańkoły, Woli Rymanowi i Dźwieniacza wywezło w Riky, niedaleko żeliznicznego mosta w Bilszawnyci. Tam mali wrze Germanci gotowu jamu. Postrilało wszych, nawet ditej przy grudziach materej i zakopało. Tak samo robili z Żydami z innych seł. Resztu Żydów, jakich nie rozstrzelali, prymirom z miejscowości położonych gdzieś dalsze w horach, a także Żydów z miast Lisko, Ustryky, Balihorod i Lutowyska, wywezli do Zahiria i tam ubywali ich. Także to ze wszych Żydów, jakie zamieszkowali nasz powit, nie znają, co ostało 2-3%. Nawet z tych, którym w czasie hołownej obławy udało jakoś zachować się, mało dużo ostało, bo każdy bojał się Żydów perederżuwaty. Za perederżowanie Żydów choroziła gospodarowy domu i jego ciłej rodyni kara smerty. Pisze dalsze, że mnoho bohato naszych ludzi nie powiernuło jeszcze do sich por z Germanii. Tak narodu po sełach jest duże mało. I jak paru nedziel tomu zabrali na wysila i przyszło śpiewaty mnoha jolita młody pari, to wsi wesilni hości w miasto radowaty się płakali jak małe dity. Matwiej Haleczko w St. Louis dostał pismo od Adama Bajsa z Czornoho, gorlickiego powita. W piśmie on dowiaduje się o swoich ujkach Haszczycach i Slipnoj, Hawryli, Adami, Michali i Andreju i prosit ich prosłaty im da jaką pomoc. Pod datą 14 żołtnia 1946 piszeł im tak. Ja ostał się jak hoły w terniu, bo byłem na froncie i mnie raniło, a przyszedł im do domu, to mnie zastał nikogo z rodyny. Nianio i mama pomerli, a brat żenaty wyjechał do Rosji. Chata się ostała pusta, to ja teper bez odeży i obucia. A jeszcze wam piszę, że dowiaduje się Róża Szpak z Czornoho o swojej rodyni, o Maryni Wencel. Łukaczyn z Maplewood Pouczył pismo cestry Tekli Czajkowskiej i jej syna Semana z sała Kwiatonia, Horyckiego Powita. Pisane 15 listopada 1946 roku. Donoszę wam, że list od was ja dostała, w którym były $2 i gazeta. To wam za nich serdecznie dziękuję. Piszesz mi, brate, jaka tam dorohowyzna, to i u nas wszystko drogie. Kilo sołoniny 600 zł, mołoka litra 50 zł, kilo cukru 250 zł, kilo muki białej 100 zł. Ludę nie piut palunku, bo droga, a po drugie, po naszych sklepach nie je, aż w Gorleciach to kosztuje litra 500 zł. Ludę roblat wesila i pochorony bez palunki. Dowidujete się o korczmach, czy sud koło dorich. To nie jest żadnej prydorozi, jak jechate do Gorlica pod okryboła. Sud da gdy sklepy, ale lem chrystyjańskie. W Gorliciach jest paru Żydów, które wernuli się z Rosji, ale sklepów nie mają żadnych, bo im nie dozwolił rząd. Niejako o handlu nie wedą, lem ich zahnali do jednej kamienicy, a tam musiał wszystko siedzieć. A w Grybowie jak jest, to my nie znamy, bo tam nie chodzimy. Gryb był bardzo zniszczony przez wojnę. To jarmaki nie je tam majże nijakich. A Gorlici nie byli nic zniszczeni, to tam się odbywają wielkie jarmaki, bo naokoło Gorlic miasta zostali poniszczeni. W Jaśli został nam jeden dym. Dowidujesz się, kotry pojechali do Rosji, to ty piszą. Cymbałka teta pojechała z ciną rodyną i Seman Parahus. Dydwania, Adamciania, Tapczak, Bihuniak, Sztekla, Myśliwec, Muczka Nikifor, Kostyky Oba, Owania i Sztefan Dziubyny, Ali Medwid, Gambal, Krenycki i nasz brat. Dowidujesz się, co brat pisze, to nie mała jemany odnoho listu od niego. Jak ją wyprowadzała ho do Grybowa, to mi powił tak, że jak mu bude dobry, to mi bude pisał, a jak bude bida, to nic nie napisze. A ziać pisał mi dwa listy, to każe wielka bida. Od Wielkodnia nie mam listu, ale on przyjechał do Tarnopola wraz z Harasymą. Ja kupiła pola od Semana Parahuza, a teper jak byli komasacyi, to mi dali na zawojach. Dalsze pisze syn Tekli Czajkowskiej, Seman. Dowidujecie się, gdzie ja był na wojnie, przy jakim wojsku. To ja służył w Krasnej Armii. Bohato nas Lemki piszło dobrowilną w ruską armię, aby pomóc naszym braciom pobidyty proklatych Germanciu. Był ja na froncie w Germanii. Koło Berlina, od tamal nasze wojska powernuli na Czechosłowakiu ku Prazi. Na Prazi my rozgromili niemieckie wojska i tam zakończyli wojnę. Czechy wytali nas jak swoich bratiów. Tam my odpoczywali po wojnie jeden miesiąc, a pak pojechali my na schód. Przybył ja do miasta Charkowa. Tam ja zwiedził wszystko, jak tam ludzie żyją. Od tamal Wilemki zostali rozpuszczeni do domu. Po drodze wstrzyczali my naszych preselenciów, które zmordowane dwumiesięczną izdą płakali po stacjach. A jeszcze bardziej płakali toty, które wstrzyczali swoich synów, zdrowych i ranennych, a one nie chodili ich chaty z rodyczami, ale ich ale w Polszczu. Bo z nami nie obchodyliś dobry. My piszli do ich wojska pomocy rozbyty niemieckich faszystów, a oni po wojnie obchodyli się z nami jak z niewolnikami. To ja dziękuję Bogu, wernu się zdrowy. A kto wernu się bez ruka albo bez nohy, to tu biduje. A za rodyczami i chaty nie chocze. To możecie znać, ujciu, jak tam dobry. Nie tak, jak gazeta pisze. Bo jakby tak było dobry, to i ja by pojechał, nie bidował tu. Dowidujesz się za moją gospodarkę, co ryżemy i melemy w mlyni. To od 1940 nie ryżemy ani nie melemy, zanim ci się nie dało. Potem ja piszę w Krasną Armię, powernu w 1945 na zimu, a w 1946 była straszna posucha. Nawet dla chudoby nie było wody, aż teper w listopadzie było trochę deszczu. Może na przyszły rok bude inaczej. To puszczu do ruchu mlyn i tartak, zarobił trochę grosza i podtrzymam swoją gospodarkę, która została poniszczona Niemcami. Trzymamy teper i po ujku gospodarku. Ujko po komasacji dostał dobre pole. Dostał pas od drogi aż do Hańczowskiej Hranyci 180 metrów szerokiego, ale ujko do gospodarki się nie nadawał. On pilnował handlu, a gospodarka podupadała. Teper my jej dzierżawimy od rządu, bo pewerne Seman z Niemczyny to się mu przydast. Wsi teper zaczęli wertaty się, to i on na dniach może pryty. Dowidujecie się, co ja znam majsterku jak nianio. To najbliższy gnianio byle majster na starą techniku, ale nie na dneszniu, jaka teper istnuje. To ja bilsze potrafię zrobić. Robię wszystko, ale zimą bolitą pilnuję gospodarkę. Bo mene gospodarka tiszyt lipsze jak wszystko. Ale jak się mi zepsuje, to zrobię sam wszystko. Nie dam za nic nikomu grosza zarobyty. Moje imeno Seman i kinczu 25 rik. A przyszlijte mi ujku jeszcze amerykańską gazetę, jak budete pisaty. Wasz list iszał 14 dni.

0: Jest poniedziałek, 20 lipca julia 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższy weekend 25-26 lipca julia Muzeum Kijowskiej Kultury w Zandranowi prosit na święto od Rusel do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużone jest zwiedzanie muzeum, promocja książek i stryczy z autorami, wykłady i dopowiedzi ta położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystąpią hudacy i hudobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenie w cerkwi Świętego Mikołaja w Zandranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słednicko, Helikonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy ta Burian. Okrem toho budą pokazy remesła, konkursu i zabawy. Ten zawierzy się ogniskom. O dwa tygodnie w niedzielu 2 sierpnia augusta w Mazierskiej Zagrodzie Włosy 17 już raz odbude się święto łosiańskich Mazierów. Na podziju prosiad Muzej Dworu Karwacyjanie i Gładyszy w Gorliciach, Gminny Osredok Kultury w Ropi i Majsternia Karpat. W ramkach podziji odbudą się koncerto, warsztato, konkurso, pokaz remesła i dalsze atrakcje. Na koncertach zaprezentują się Kapela Drewutnia, Ensemble Lada i Ruty Uwito. Wstupne 2 złoto. Wystartowała internetowa podaż biletów na 46. Lemkijską Wetru na Czużoni w Michalowi. Przypominamy, że Wetra odbude się w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta. Zachęcamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prochodzi w sieci Facebook i na Instagramie. Tam też znajdziecie motuzok, za który możesz przydbać bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz przydbać normalny bilet razem z dwutomową kontekstualną słownikom lemkijskiego języka. Korlicki powiat wyremontuje zabytkowy przydrożny krest, co się znajduje przy powitowej drodze 1498K Ropa Wesoła Plichnarka Granicia Derżawa. W minionym tygodniu korlicki starosta podpisał dogovorenie z wykonawcą. Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego kresta z 1898 roku te uporządkowanie i odnowienie jego najbliższego otoczenia. Wartość zadaczy to 35 tysięcy złotych. Zgodnie z dogovoreniem wykonawca przejął już teren prac. Termin zawieszenia robić to żółty-oktober tego roku. Na Podkarpaciu i w Małopolsce ruszył innowacyjny program, co ma na celu stworzenie uspiesznego prewencyjnego systemu ochrony brunatnego medwiedzia. Jednocześnie program ma trwało zwiększyć bezpieczeństwo żytelów regionu. Budżet projektu to ponad 19 milionów złotych, dofinansowany z eurofondiu. Zosередża się na trzech obszurach. Modernom monitoringu, zawdzięki któremu wielkie drapieżniki w regionie będą bezperyrowni i dokładnie śledzeni, wsparcia służb w interwencjach, co pomoże na skorsze i bardziej uspieszne reagowanie w sytuacjach, kiedy medwiedź zbliża się do miejsca mieszkanych ludźmi, ta edukacja i lokalna współpraca. To znaczy szkolenia dla żytelniów, wskazujące jak bezpiecznie funkcjonować w sąsiedztwie medwiedziu. W realizacji zadań zaangażowane są naukowcy i praktyko, lisnyko, pracownika nacjonalnych parków, policja, urzędowa administracja i samouriada. W jedno mają wypracować rozwiązania, które pozwolą uspiesznie chronić ten gatunek, a jednocześnie zwiększyć bezpieku ludzi i ograniczyć konfliktową sytuację.
1: To były nowiny Radia LM FM.

0: co? Drula? No
1: brawo, brawo, brawo, tak jest!
0: Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
0: No panesku, niczo, kurde, no wygra kupowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kubo!
0: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

takie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiesz.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyle mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal śpiewającej duszy.

0: Jest poniedziałek, 20 lipca juleja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiewskiej Kultury w Zendranowi prosit na świato od Rusel do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużone jest zwyczajne muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wykłady i dopowiedzi ta położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystupla hudacy i hudobna grupa Esta. Ten zawierzy się ognisko. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zendranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słydnicko Heligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy ta Burian. Okrem toho budą pokazy remesła, konkursu i zabawy. Ten zawierzy się ogniskom. O dwa tygodnie w niedzielu 2 sierpnia augusta w Mazierskiej Zagrodzie Włosy 17 już raz odbude się święto łosiańskich Mazierów. Na podiju prosiad Muzej Dworu Karwacyjanie i Gładyszy w Gorliciach, Gminny Osredok Kultury w Ropi i Majsternia Karpat. W ramkach podii odbudą się koncerto, warsztato, konkurso, pokaz remesła i dalsze atrakcje. Na koncertach zaprezentują się Kapela Drewutnia, Ensemble Lada i Ruty Uwito. Wstupne 2 złoto. Wystartowała internetowa podaż biletów na 46. Lemkiewską Wetrę na Czużoni w Michalowi. Przypominamy, że Wetra odbude się w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta. Zachęcamy śledzić marketingową kampanię podii, jaka prochodzi w sieci Facebook i na Instagramie. Tam też znajdziecie motuzok, za który możesz przydbać bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz przydbać normalny bilet razem z złotomową kontekstualną słownikom lemkiewskiego języka. Korlicki powiat wyremontuje zabytkowy przydrożny krest, co się znajduje przy powitowej drodze 1498K Ropa Wysoła Plichnarka Granicia Derżawa. W minionym tygodniu korlicki starosta podpisał dogovorenie z wykonawcą. Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego kresta z 1898 roku te uporządkowanie i odnowienie jego najbliższego otoczenia. Wartość zadaczy to 35 tysięcy złotych. Zgodnie z dogovoreniem wykonawca przejął już teren prac. Termin zawieszenia robić to żółty-oktober tego roku. Na Podkarpaciu i w Małopolsce ruszył innowacyjny program, co ma na celu stworzenie uspiesznego prewencyjnego systemu ochrony brunatnego medwiedzia. Jednocześnie program ma trwało zwiększyć bezpieczeństwo żytelów regionu. Budżet projektu to ponad 19 milionów złotych, dofinansowany z eurofondiu. Zosередza się na trzech obszurach. Modernom monitoringu, zawdzięki któremu wielkie drapieżniki w regionie będą bezperyrowni i dokładnie śledzone, wsparcia służb w interwencjach, co pomoże na skorsze i bardziej uspieszne reagowanie w sytuacjach, kiedy medwiedź zbliża się do miejsca mieszkanych ludźmi, ta edukacja i lokalna współpraca. To znaczy szkolenia dla żytelniów, wskazujące jak bezpiecznie funkcjonować w sąsiedztwie medwiedziu. W realizacji zadań zaangażowane są naukowcy i praktyko, lisnyko, pracowniko nacjonalnych parków, policja, urzędowa administracja i samouriada. W jedno mają wypracować rozwiązania, które pozwolą uspiesznie chronić ten gatunek, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i ograniczyć konfliktową sytuację.
1: To były nowiny Radia LM FM.

0: Jelena!
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Kulkanesku, niczo, kurde, no wygaki powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się?

Oj, piszła Hanusia, doryczkę wodu brate, nabrała wodyci i tej stała dubaty.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: Jest poniedziałek, 20 lipca juleja 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzeum Kijowskiej Kultury w Zendranowi prosit na święto od Rusel do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedwiedzenie jest słyszenia muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłado i dopowiedzi ta położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystupla dłudacy i hudobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenie w cerkwi Świętego Mikołaja w Zendranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się słynnicko Helikonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Taburian. Okrem tego budut pokazy remesła, konkursu i zabawo. Ten zawierzy się ogniskom. Od łatożni w niedzielu 2 sierpnia augusta w Mazierskiej Zagrodzie Włosy 17 już raz odpudę się świato łosiańskich Mazieriu. Na podziju prosiad Muzej Dworokarwacyjaniem i Gładoszył w Gorleciach, Gminny Osredok Kultury w Ropi i Majsternia Karpat. W ramkach podziji odpudu się koncerto, warsztato, konkurso, pokaz remesła i dalsze atrakcje. Na koncertach zaprezentują się Kapela Drewutnia, Ensemble Lada i Ruty Uwito. Wstupne 2 złoto. Wystartowała internetowa podaż biletów na 46. Lemkijowską Wetrę na Czużoni w Michalowi. Przypominamy, że Wetra odbude się w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta. Zachочемо śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prochodzi w sieci Facebook i na Instagramie. Tam też znajdziecie motuzok, za którym możesz przydbać bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz też przydbać normalny bilet razem z złotomową kontekstualnym słownikiem lemkijowskiego języka. Korlicki powiat remontuje zabytkowy przydrożny krest, co się znajduje przy powitowej drodze 1498K Ropa Wosoła Plichnarka Granicia Derżawo. W minionym tygodniu korlicki starosta podpisał dogovorenie z wykonawcą. Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego kresta z 1898 roku te uporządkowanie i odnowienie jego najbliższego otoczenia. Wartość zadaczo to 35 tysięcy złotych. Zgodnie z dogovoreniem wykonawca przejął już teren prac. Termin zawieszenia robić to żółty-oktober tego roku. Na Podkarpaciu i w Małopolsce ruszył innowacyjny program, co ma na celu stworzenie uspiesznego prewencyjnego systemu ochrony brunatnego medwiedzia. Jednocześnie program ma trwało zwiększyć bezpieczeństwo żyteli regionu. Budżet projektu to ponad 19 milionów złotych, dofinansowany z eurofondiu. Zosередża się na 3 obszuriach. Modernom monitoringu, zawdzięki któremu wielkie drapieżniki w regionie będą bezperyrowni i dokładnie śledzeni, wsparcia służb w interwencjach, co pomoże na skorsze i bardziej uspieszne reagowanie w sytuacjach, kiedy medwiedź zbliża się do miejsca mieszkanych ludźmi, ta edukacja i lokalna współpraca, to znaczy szkolenia dla żytelniów, wskazujące jak bezpiecznie funkcjonować w sąsiedztwie medwiedziu. W realizacji zadań zaangażowane są naukowcy i praktyko, lisnyko, pracowniko nacjonalnych parków, policja, urzędowa administracja i samouriada. W jedno mają wypracować rozwiązania, które pozwolą uspiesznie chronić ten gatunek, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i ograniczyć konfliktową sytuację.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Nazywam się Adam Miśnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Miśnik.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twoich orze. Lem

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

dobry dzień. Ja rodom z Potyczki, to jest przy Stropkowi takie maleńkie selo. No, chcę pozdrowić wszystkich Lemkiewczanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają z ono mnie to bardzo cieszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły i śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.